0: Radio Gra, hity pełne słońca.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: To już poniedziałek, 6 dzień lipca w kalendarzu i 6 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
1: Rosyjskie rakiety i drony zaatakowały tej nocy Kijów. Trafiły w bloki mieszkalne w kilku dzielnicach. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 7 zostało rannych. Poinformował szef Miejskiej Administracji Wojskowej Tymur Tkaczenko. Największe zniszczenia odnotowano w historycznej dzielnicy Podolskiej, gdzie trafione zostały 4 budynki mieszkalne. Częściowo zawalił się jeden z bloków, z którego ratownicy ewakuowali 15 osób, w tym 3 kobiety i 6 dzieci. Przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które wydobywają mieszkańców z uszkodzonych budynków i zabezpieczają teren. Rosyjskie ataki dotknęły także Odessę. Tam rosyjskie drony uszkodziły budynki mieszkalne. Ranna została jedna osoba. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Zostało zakończone w związku z właśnie uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii. W Turcji będziemy mówić jednym głosem. Takie głosy słychać w Pałacu Prezydenckim i Kancelarii Premiera. Do Ankary na szczyt NATO zjadą najważniejsi politycy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jakie cele stawia sobie nasza delegacja?
2: Na pewno chcemy pokazać, że Polska jest modelowym sojusznikiem NATO.
3: Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
2: I to zdaniem szefa MON daje nam prawo do zajęcia kluczowej roli na szczycie w Ankarze. Z kolei szef polskiej dyplomacji mówi, że najważniejszym celem szczytu będzie pokazanie Rosji jedności Zachodu.
4: Mamy nadzieję, że szczyt potwierdzi, że większość krajów jest na drodze do wypełnienia postanowień poprzednich szczytów o wydawaniu takich pieniędzy na obronność, które przekonają każdego potencjalnego adwersarza, że z nami nie ma co zaczynać.
0: Rozkręca nam się powoli ten dzień w Toruniu, a jaki będzie poniedziałek w pogodzie już sprawdzamy. Na razie na termometrach 14-15 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj tylko do 20. Będzie to raczej pochmurny, no i chłodnawy dzień, choć 20 stopni to i tak przyjemna temperatura. Jutro musimy spodziewać się za to więcej opadów deszczu. A skoro już podsumowaliśmy sobie krótko, co się działo przez ten weekend i jak rozpoczyna nam się poniedziałek, to możemy także zacząć rozpędzać się na nowy tydzień. Oliwia Ciszewska, zapraszam. W pojedynkę razem jakoś damy radę. No to co, kawusia i gra.

0: Oficjalnie już pierwszy tydzień wakacji za nami. Przed nami kolejny. Mam nadzieję, że dzieciaki w domu się nie nudzą. Jeżeli się nudzą, to zapraszam. Możecie wstać rano, posłuchać dobrej muzyki, no i pomóc się szykować na przykład rodzicom do pracy. Taka kawusia zrobiona przez kogoś zawsze smakuje lepiej. A okazje, które możemy dzisiaj świętować już za chwilę, bo zerkamy do naszego kalendarza.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

Wakacyjne rano i dobrze, tak jak mówiłam, sprawdzamy, co się dzieje w naszym kalendarzu, ponieważ jak zwykle okazji do świętowania, nawet przy poniedziałku, jest co niemiara. Najpierw imieniny: Dominika, Dominik, Łucja, Piotr, wielki nieobecny, Maria, Zuzanna, Teresa i Ignacja. Najlepszego, moi drodzy, dzisiaj, także najlepsze święto, jakie może być, Światowy Dzień Pocałunku. No to już wiecie, co najlepiej dać w prezencie.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Płynu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Rusza ósma edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Po reklamie.
8: Que lo que estamos rulando, empezó el verano. Fuego!
9: To jest Radio Gra.

0: Pierwszy tydzień wakacji w Toruniu za nami, a przed nami kolejne tygodnie. Tygodnie, mam nadzieję, że nie nudy, choć jeżeli boicie się tej nudy, to mam dla was pomysł. Drużyny AFC Toruń, czyli nasi futsalowcy, oferują w każdy poniedziałek, środę i piątek od 13 lipca bezpłatne treningi. Warto się zapoznać z ofertą, możecie wejść na ich Facebooka, bo właśnie post na Facebooku też mi się wyświetlił, a są to po prostu aktywne wakacje z FC Toruń, sport przeciw uzależnieniom. No to mam nadzieję, że tutaj będziemy mieć do czynienia tylko z tym najlepszym uzależnieniem, czyli z uzależnieniem od aktywnych wakacji.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Kolejny letniaczek na antenie Radia Gra, David Guetta, Run, Run, River, a przed nami jeszcze sporo hitów, które z pewnością znacie. Pojawi się Keira, no i Papa Dance. To jeszcze u nas przed godziną siódmą.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Woltaren!
7: Kto?
8: Woltaren! Woltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal.

0: smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
3: Rozkręca nam się powoli ten dzień w Toruniu, a jaki będzie poniedziałek w pogodzie już sprawdzamy. Na razie na termometrach 14-15 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj tylko do 20. Będzie to raczej pochmurny, no i chłodnawy dzień, choć 20 stopni to i tak przyjemna temperatura. Jutro musimy spodziewać się za to więcej opadów deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
4: To jest Radio Gra.

0: wstajemy i budzimy się wspólnie w ten poniedziałkowy poranek. Jest ciężko, wiem. A szczególnie ciężko pewnie jest tym, którzy uczęszczali aktywnie na seanse w trakcie Toffee Festu. Piękny to był tydzień, nie zapomnimy go nigdy, no ale już po Toffee Feście i teraz przed nami tylko piękne toruńskie wakacje. Pamiętajcie o tym, że seanse na Starówce nadal będą się odbywać, takie kino letnie za darmo, jeżeli brakuje wam kina. Mamy także ofertę kulturalną miasta bardzo bogatą, o czym jak zawsze mówimy zarówno w naszych programach, jak i w weekendy przypominamy. Także widzicie, głowa do góry, to jest tylko poniedziałek. Teraz czas sobie szukać kolejnej motywacji, tak żeby ten tydzień minął nieco szybciej.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Już za chwilę godzina 7, raport i prognoza pogody przed nami. I co jeszcze najważniejsze? Oczywiście horoskop. Będziemy patrzeć, czy będzie nam sprzyjać los z kosmosu, czy może jednak gwiazdy się nieco na nas obrażą. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Ale szczegóły? Oczywiście około 7.10 jak zawsze.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Po reklamie.
0: Mamy poniedziałek, 6 dzień lipca w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku, a na początku mamy informacje dla kierowców. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 10 w naszym regionie. Na odcinku między Toruniem a Lipnem w pobliżu miejscowości Złotopole. Dzisiaj o poranku pojazd ciężarowy wjechał do rowu. Służby wprowadziły ruch wahadłowy. Według GDDKiA droga powinna być wkrótce przejezdna. Noga z gazu.
12: Dzieje się na drogach.
11: Przenosimy się na bydgoskie przedmieście w Toruniu. Tam dzisiaj wchodzi w życie nowa organizacja ruchu. Ze szczegółami przychodzi nasz reporter Artur Stochla.
13: Fragment ulicy Krasińskiego od Kochanowskiego do Reja został zamknięty. Ograniczenia są związane z wymianą nawierzchni na ulicy Krasińskiego. Zamknięcie będzie obowiązywać do przyszłego poniedziałku. Wyznaczono objazdy, a drogowcy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności.
11: A przypomnijmy, że w okolicy natkniecie się także na remont ulicy Gałczyńskiego, który potrwa do października tego roku.
1: Kultura w Radiu Gra.
11: Toruń przez tydzień żył kinem. Zakończyła się 24. edycja festiwalu Bella Toffifest. Nagrodę w konkursie głównym zdobył fiński film A Light That Never Goes Out w reżyserii Lauriego Matiego Parpeja. W konkursie filmów polskich From Poland nagrodę otrzymał Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego. Podczas gali na Jordankach wręczono także nagrody indywidualne. Złotego Anioła za niepokorność twórczą odebrała Nastasia Kiński, a medalem prezydenta Torunia Toruniom uhonorowany został Bogusław Linda.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
11: Teraz w porannym raporcie informacje ze świata. Biały Dom potwierdza, planowane jest spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymirem Załęskim. Ma do niego dojść podczas szczytu NATO w Ankarze, mówi Paweł Żuchowski.
14: Najważniejszym celem amerykańskiego prezydenta podczas szczytu będzie zwiększenie wydatków na obronność przez państwa sojuszu. Administracja Trumpa podkreśla też, że Europa powinna przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę, ponieważ Stany Zjednoczone mają zobowiązania także w innych regionach świata.
11: Tymczasem rosyjskie rakiety i drony zaatakowały tej nocy Kijów, trafiły w bloki mieszkalne w kilku dzielnicach, są ofiary i ranni.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Zapraszam na serwis sportowy. Na początku Żużel. Derby na korzyść Press Toruń. Torunia nie zdeklasowali na wyjeździe GKM Grudziądz 54-35 w ramach 11 kolejki PGE Ekstraligi. Zdobyliśmy też bonus. W dwumeczu było 77-102 dla Aniołów. Wygrana za 3 punkty pozwoliła toruńskiej drużynie umocnić się w czołówce tabeli. Jesteśmy na drugim miejscu. Kolejny mecz czeka Anioły dopiero 2 sierpnia. To będzie wyjazdowa walka z Zieloną Górą. Na piłkarskim mundialu odbyły się 2 mecze fazy pucharowej. Anglia pokonała Meksyk 3-2. Odpada Brazylia, która przegrała z Norwegią 1-2. Obie bramki dla Norwegów strzelił niezawodny Erling Haaland. A w walce o tytuł króla strzelców niesamowita sytuacja. Messi, Mbappe, Haaland mają po 7 goli. Wszyscy ciągle są w grze o koronę.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: Przed nami dość spokojny letni dzień w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. Dokuczać może nam jedynie wiejący nieco silniej zachodni wiatr. Termometry w najcieplejszym momencie poniedziałku pokażą 20 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur. W drugiej części dnia może popadać deszczowy, może być także wtorek. Warunki biometeo w Toruniu będą dzisiaj raczej niekorzystne.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: I proszę bardzo, jak ten czas o poranku szybko leci. Już po 7:00 wiemy, co się dzieje wokół nas. Na szczęście otwieramy nieco szerzej oczy. No i lecimy w kierunku kuchni. Najlepiej, aby zaparzyć sobie kawusie. Tak, tak, w poniedziałkowy poranek smakuje ona wyśmienicie. A co jeszcze smakuje wspaniale? Miłość! Także razem z Cher i Believe wejdziemy w tę godzinę. Oliwia Ciszewska, zapraszam, gramy!

0: będzie naprawdę dobry poniedziałek. Jeżeli jeszcze w to nie wierzyliście, no to mam nadzieję, że Dawid Podsiadło na naszej antenie trochę was pozytywnie nastawił. Dodatkowo mam dla was dobre wróżby, bo jak to nam księżyc i gwiazdy mówią, będziemy sobie trochę marzyć i śnić na jawie. Tacy marzycielscy wejdziemy w ten tydzień. Kto jeszcze dokładnie będzie i o czym myślał, to dokładnie na przykład waga zodiakalna. Ta będzie dążyła do wszystkich swoich celów za wszelką cenę. No, oczywiście, żeby to była najlepiej cena jak najniższa, no ale i tak trzymam kciuki. Skorpion z kolei nie wyjdzie dzisiaj z domu bez dokładnej listy spraw do załatwienia. Tak mówią gwiazdy. Ciekawa jestem, czy tak jest naprawdę. Jeżeli jesteś skorpionem i wyszedłeś z domu bez planu, no to najlepiej wróć się, wypij jeszcze herbatkę, no i spokojnie pomyśl, co tutaj należy zrobić w ten poniedziałek. No chyba, że miałbyś się spóźnić do pracy, no to tutaj tego nie radzimy. Tak czy siak, powodzenia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Szyma! Nosa!

0: Pitbull, I Know You Want Me na antenie Radia Gra. A ja wiem, że Norwegowie mają chrapkę na zwycięstwo w mundialu. A dlaczego to wiem? Ponieważ już wczoraj czułam, że przed tym meczem z Brazylią im się uda, naprawdę. Coraz więcej osób mówiło mi, że nie ma co obstawiać, że Norwegowie wygrają, a wygrali, proszę bardzo, 2-1. Oni wręcz pną się w górę, a wszystko za sprawą Erlinga Haalanda, wspaniałego strzelca, który potrafi strzelić piłkę nawet zza swojej głowy, robiąc przewrót w tył. No, jest to prawdziwa akrobata na boisku. Naoglądałam się miliona filmów z nim w roli głównej i mam nadzieję, że jeszcze sporo pokażę na tym mundialu.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
1: I pomysłów.
0: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
1: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
0: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
1: Pelet oraz węgiel.
0: I wiele innych produktów.
1: Młyniec Skład Budowlany.
0: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
2: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
3: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
4: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
3: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
5: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
6: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
7: Bo jest tu Politechnika.
8: Bo jest Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Politechnika Bydgoska.
11: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
12: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
0: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
13: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
14: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
13: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
14: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
13: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
0: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki i wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
13: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze na antenie Radia Gra Toruń. 88,8. Najlepsza radiowa fala od samego rana, aby się rozbudzić. No i jeżeli ktoś zaspał i na przykład nie wie, że naszym wczoraj dobrze poszło, no to już informuję. 54-35 wygrała Press Grupa Deweloperska Toruń z Grudziądzem wczoraj u nich. No, pokazaliśmy im, jak się jeździ. Najlepiej pokazali Dudek i Emil Sejfudinow. Oni zebrali najwięcej punktów. No a teraz kolejny mecz w Zielonej Górze. Także mam nadzieję pokażemy, na co nas stać. U nas na Motoarenie dopiero 16 sierpnia widzimy się wszyscy. No i oczywiście trzymamy kciuki za naszych mistrzów. Na razie dobrze nam idzie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sinclair, I Can't Wait na wokalu Kiesza, a przed nami jeszcze kolejne piękne wokale, między innymi pośpiewamy sobie z Madonną, ale także z elektrycznymi gitarami. To jeszcze na antenie Radia Gra przed godziną 8.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
1: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
2: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Wafel teatralny złoty 45 sztuka. Sos Daftona różne rodzaje 520 gramów 4,59 opakowanie. Kostka zielona łąka piekuś 29,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
6: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
5: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
6: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
5: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę. Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
9: Przed nami dość spokojny letni dzień w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. Dokuczać może nam jedynie wiejący nieco silniej zachodni wiatr. Termometry w najcieplejszym momencie poniedziałku pokażą 20 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur. W drugiej części dnia może popadać deszczowy, może być także wtorek. Warunki biometeo w Toruniu będą dzisiaj raczej niekorzystne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
10: To jest Radio Gra.

0: A brzmi właśnie tak. Moi drodzy, lecimy dalej, ponieważ skoro są wakacje, to myślimy o urlopach. Coraz częściej też wyjeżdżamy nad morze. O tym również wspominaliśmy z Piotrkiem w zeszłym tygodniu, ale okazuje się, że musimy uważać, bo na przykład zeszłoroczne kontrole sanepidu pokazały, że aż 73 zgłoszenia na 191 wykazały nieprawidłowości. Jakie to były dokładnie nieprawidłowości? Mam nadzieję, że tylko takie drobne, że tam coś, nie wiem, nie pasowało w kuchni, może lekko było zabrudzone za kuchenką, tak jak to Magda Gessler często wyczuje. No, ale co powinno zwrócić naszą uwagę, to na przykład czystość lokalu oraz wygląd personelu. To w pierwszej kolejności pokazuje nam, czy lokal lubi się z higieną. No, a najbezpieczniejszym wyborem są potrawy przygotowywane na bieżąco i podawane na gorąco. Także chłodnik na razie idzie w odstawkę, jemy tylko gorącą rybkę. No, z frytkami.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Jeżeli ktoś rozgrzał się ostatnimi temperaturami, to my dogrzewamy dzisiaj hitami pełnymi słońca na antenie Radia Gra, a już za chwilę sprawdzimy, jak dokładnie wygląda sytuacja na termometrach w kolejnej prognozie pogody. Troszkę wcześniej jeszcze raport Radia Gra. Za chwilę wracamy do grania.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda.
5: To ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
10: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
11: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa.

0: Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już 8:00, czas na kolejną dawkę najświeższych informacji na antenie Radia Gra. Raport przed nami.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Porozumienie rezydentów alarmuje, że na SOR-ze w szpitalu na Bielanach w Toruniu dochodziło do nieprawidłowości. Temat poruszyli także radni PiS z Torunia. Domagają się kontroli w placówce, mówi Adrian Mul.
5: Jakie trzy najważniejsze zarzuty pojawiają się? O bilokacji personelu medycznego, czyli lekarzy, którzy w tym samym czasie pełnili obowiązki na SOR-ze i w tym samym czasie pełnili obowiązki na swoich oddziałach, co jest rzeczą niedopuszczalną.
4: Do tego chodzi o rozbieżności w grafikach i dokumentacji. Według informacji radnego, sygnaliści i personel mieli być także zastraszani przez dyrekcję szpitala. Placówka odpowiada. Czasami lekarze muszą się wzajemnie wspierać, ale nikt nie pracował jednocześnie w dwóch miejscach. Prowadzone są zewnętrzne kontrole. My jesteśmy spokojni, mówi rzecznik szpitala Janusz Mielcarek. Do tematu wrócimy w raporcie za godzinę.
6: Dzieje się na drogach.
4: Teraz informacje dla kierowców. Ciągle występują utrudnienia na DK10 na odcinku między Toruniem a Lipnem w pobliżu miejscowości Złotopole. Dzisiaj o poranku pojazd ciężarowy wjechał do rowu. Służby czekają na holownik. Utrudnienia na dziesiątce mogą potrwać do 10:00. Wracamy do Torunia. Przed nami kolejne zmiany w organizacji ruchu. MZK informuje, że pojutrze zostanie przywrócony ruch na skrzyżowaniu ulic Kosynierów Kościuszkowskich oraz Konstytucji. Będzie można skręcić z Konstytucji w Kosynierów oraz przejechać przez torowisko tramwajowe od strony osiedla mieszkaniowego.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
4: W przyszłości może być ciężko o dobrego fachowca. Główny Urząd Statystyczny alarmuje, że zakłady rzemieślnicze wymierają, a młodych do tego nie ciągnie.
7: Te zawody związane z rzemiosłem, one też są, jeżeli mogę użyć takiego określenia, starsze. Tam średnia wieku krawców, szewców, jubilerów jest powyżej 50 lat.
4: Tyle dyrektor Departamentu Metodologii i Jakości Badań w GUS Dominik Dąbrowski.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
4: Zapraszam na serwis sportowy. Na początku tenis. Ogromny pech Huberta Hurkacza w meczu czwartej rundy Wimbledonu. Polak z powodu kontuzji nie dokończył meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz prowadził 2-0 w setach. Niemiec doprowadził do wyrównania. Polak pod koniec czwartego seta zaczął uskarżać się na ból w okolicy żeber. Ostatecznie zrezygnował z rywalizacji. Wimbledonu nie wygra Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu w meczu czwartej rundy przegrała z Naomi Osaką 2-6, 6-7. Na piłkarskim mundialu dzisiaj dwa mecze. O 21:00 naszego czasu hit rundy. Portugalia zagra z Hiszpanią. O 2:00 w nocy rozpocznie się mecz USA kontra Belgia. Po weekendzie znamy już dwie pary ćwierćfinałowe. Francja zagra z Maroko, Norwegia z Anglią.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
4: 20 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, dość silny wiatr, warunki biometeo raczej niekorzystne. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałek w Toruniu. Dzisiaj wieczorem albo w nocy z poniedziałku na wtorek może popadać, do tego czasu parasole nam się nie przydadzą. Wtorek też może być w Toruniu deszczowy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: Kto miał dotrzeć do pracy, mam nadzieję, że już to zrobił. A jeżeli coś się przedłużyło, to spokojnie, to w końcu tylko poniedziałek. Mamy czas, prawda? A skoro jeszcze chwila w samochodzie, no to DJ Bobo przed nami. Oliwia Ciszewska, zapraszam. Tak, rozpoczynamy godzinę 8:00 na antenie Radia Gra. We'll be right back.
0: This is a party song that makes the party going on.

0: Męskie granie, orkiestra, prawdziwe złoto letnich list przebojów. A czy, uwaga, w polskich rzekach można znaleźć złoto? Taki to właśnie artykuł znalazłam dzisiaj rano i okazuje się, że tak. Geolodzy przypominają, że w nurtach niektórych rzek, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, wciąż można natrafić na drobinki cennego złota. Największe szanse mają poszukiwacze nad Kaczawą, Bobrem czy Kwisą. Zapisujcie, to są miejsca na wakacje. Nie ma co jednak liczyć na fortunę, znaleziska są niewielkie, no a płukanie złota to dziś przede wszystkim ciekawe hobby, a nie raczej sposób na spędzenie czasu na łonie natury, ani zarobek. Czyli jeśli wybieracie się nad rzekę z miską, nie nastawiajcie się na emeryturę. Chyba, że znajdziecie złotą rybkę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: kampanii, która jak miesiąc się nazywa September na antenie Radia Gra. My na razie nie myślimy o wrześniu, a cofamy się do tego, co się działo w zeszły weekend, bo Stany Zjednoczone świętowały swoje 250 urodziny. Były parady, koncerty, pokazy fajerwerków, jak zawsze, no i tłumy na ulicach. A jakby atrakcji było mało, to media żyły jeszcze jedną sensacją w USA. Według doniesień wszystkich mediów w ten weekend ślub wzięła sama Taylor Swift, co wywołało oczywiście spore zamieszanie i dodatkowe utrudnienia na drogach Nowego Jorku. Można więc powiedzieć, że prezent urodzinowy był naprawdę spektakularny.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

0: Ukraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: kiedyś cię znajdę, tak? Wołała Reniejusi na antenie Radia Gra. A Nocna Straż w zeszły piątek wołała wszystkich niegrzecznych Torunian. No i sprawdzała, czy oby grzecznie się bawimy. Jeżeli nie byliście w zeszły weekend na spacerku po 21 na Starówce, to może nie zauważyliście, że ulicami Starówki zaczęła przechadzać się Nocna Straż. I będzie tak robić co piątek do końca wakacji. Widowiskowo jest w trakcie inscenizacji z humorem, a także z barwnymi postaciami, w które wcielają się członkowie Towarzystwa Miłośników Torunia. No, zabawa jest przednia. Widziałam także drobne wymierzanie kar i szukanie arcyłotra. Także jeżeli nie boicie się pokazać tego, jacy potraficie być niegrzeczni w piątkowe wieczory na Starówce, no to szukajcie Nocnej Straży.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca. We'll be right back.

0: Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
4: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
6: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hura! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty.
7: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo-Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
13: 20 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, dość silny wiatr, warunki biometeo raczej niekorzystne. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałek w Toruniu. Dzisiaj wieczorem albo w nocy z poniedziałku na wtorek może popadać, do tego czasu parasole nam się nie przydadzą. Wtorek też może być w Toruniu deszczowy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
14: To jest Radio Gra.

0: poniedziałek, jaki jest, każdy widzi, jednak dużo lepiej się go spędza, słuchając dobrej muzyki na antenie Radia Gra. Co jeszcze nam poprawia humor? No to pewnie taka torba pełna pięknych butelek i puszek do oddania do kaucjomatu. A skoro już o tym mowa, to system kaucyjny działa co prawda od niedawna, ale niektórzy już próbują go przechytrzyć. W sieci pojawiły się informacje o naklejkach z kodami kreskowymi, które oszuści przyklejają na puszki i butelki nieobjęte kaucją, próbując w ten sposób wyłudzić zwrot pieniędzy z automatów. Eksperci ostrzegają, że jeśli takich prób będzie więcej, sklepy będą musiały wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia, a koszty mogą ostatecznie odczuć wszyscy klienci. Wygląda na to, że niektórzy są gotowi zrobić naprawdę wiele dla tych 50 groszy razy 20. Na szczęście automatów wciąż nie da się przekupić uśmiechem, ale mnie owszem.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Poniedziałek przynosi nam nie tylko hity pełne słońca, ale również święta nietypowe w kalendarzu. Przypominam, dzisiaj najlepsze z możliwych, czyli Światowy Dzień Pocałunku. No, zachęcam do świętowania, choć najpierw o poranku warto pomyśleć o umyciu ząbków. No a potem można się całować ile wlezie. Za chwilę kolejny raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowi.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Jak wyprzedaż? To w euro!
2: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 6 lipca, godzina 9, czas na raport Radia Gra.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku informacje dla kierowców. Wypadek dwóch ciężarówek na drodze krajowej numer 10 w naszym regionie. Doszło do niego na wysokości małej Nieszawki pod Toruniem. Według informacji z GDDKiA jedno z aut najechało na tył drugiego pojazdu. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mają potrwać co najmniej do 10.
17: O tym się mówi w Toruniu.
16: Wracamy do tematu kontrowersji wokół szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Porozumienie rezydentów alarmuje, że na SOR-ze w szpitalu na Bielanach dochodziło do nieprawidłowości. Chodzi o rozbieżności w grafikach i dokumentacji, czy bilokacje medyków, którzy mieli pełnić obowiązki i na SOR-ze, i w tym samym czasie na swoich oddziałach.
18: I trzecia rzecz, sprawa sygnalistów, sprawa lekarzy, personelu, który według tych informacji, które otrzymaliśmy, był zastraszany przez dyrekcję szpitala.
16: Dodaje Adrian Mul, radny PiS z Torunia. Przeprowadzane są zewnętrzne kontrole, które utną wszelkie spekulacje, jest przekonany rzecznik szpitala na Bielanach. Jak temat komentuje koordynator do spraw ratownictwa medycznego?
8: Nic nie wiadomo na ten temat, żeby były takie sytuacje, że lekarz pełni dyżur w dwóch miejscach, czyli na macierzystym swoim oddziale i w oddziale ratunkowym. Natomiast oczywiście zdarzają się sytuacje zagrożenia życia, dotyczy to szczególnie specjalności zabiegowych, że ta druga osoba musi towarzyszyć na bloku operacyjnym, aby ratować życie pacjenta. Natomiast absolutnie nie zdarzają się sytuacje, żeby jeden lekarz pełnił dyżur na dwóch oddziałach.
16: Mówiła Iwona Skonieczna-Zielak.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
16: Jutro w Ankarze rusza szczyt NATO. Polskę mają reprezentować prezydent Karol Nawrocki, szef MSW Radosław Sikorski i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Nasza delegacja chce pokazać, że kraj jest modelowym sojusznikiem NATO.
19: Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
16: Mówił szef MON.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
16: Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą, nie powinno padać, ale dzisiaj wieczorem i w nocy z poniedziałku na wtorek może już pokropić. W mieście wieje dość silny zachodni wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj raczej niekorzystne. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Grodzie Kopernika pokażą 20 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: I tak minął nam ten poniedziałkowy poranek. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Jeżeli czujecie niedosyt, to zapraszam już jutro z samego rana. Zostawiam was z Natalią Kawałek, Oliwia Ciszewska. Dziękuję za dziś i do usłyszenia jutro z samego rana. Pa!

0: I to się nazywa muzyka na dobry początek dnia. Hity pełne słońca, Tell It To My Heart w Radiu Graczest. Dzień dobry w poniedziałkowe przedpołudnie. Takimi hitami właśnie zaczynamy. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Zostaję z wami do 13, ale obiecuję dużo dobrego grania. Nie tylko takiego klimatycznego z lat 80., ale też coś całkiem świeżego. Będzie mundialowo, to z całą pewnością zostańcie z nami. Warto.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
11: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
12: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
11: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
13: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
14: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
15: Bo jest tu Politechnika.
16: Bo jest Politechnika Bydgoska.
17: Bo jest Politechnika Bydgoska.
18: Politechnika Bydgoska.
19: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
20: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
21: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złoty 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
22: Po reklamie.
23: To jest Radio Gra.

0: Shakira i Bernaboy, tegoroczny hymn mundialu, daj, daj, tak wam gramy w Radiu Gra. I właśnie a propos grania, ale w piłkę nożną, no mocna noc za nami. Meksyk, Anglia, tutaj było bardzo gorąco do tego stopnia, że kapitan angielski stracił głos, Harry Kane ledwo był w stanie udzielać wywiadów, dusił się i krztusił, ale był przeszczęśliwy, bo Anglia wygrała 3-2 z Meksykiem. Mieliśmy też bardzo emocjonujący mecz Brazylia-Norwegia, no i tutaj Haaland, największy spośród wszystkich Norwegów i Wikingów, strzelił aż 2 bramki, co Norwegii dało awans, no i Brazylia strzeliła zaledwie 1 gola, więc to jest dosyć zaskakujące i na pewno dla Brazylijczyków rozczarowujące. Za nami też Paragwaj-Francja i tutaj Francja oczywiście strzeliła gola, Paragwaj niestety się żegna, no ale właśnie dzisiaj potężne emocje, niewykluczone, że dzisiaj ktoś straci głos, niewykluczone, że dzisiaj poleją się łzy, bo przed nami mecz Portugalia-Hiszpania o 21:00, więc możecie się dobrze porozglądać po mieście, bo na pewno jakieś strefy kibica w jakimś barze, w jakiejś knajpce albo u kogoś prywatnie będą organizowane, no bo jak gra Portugalia z Hiszpanią, no to wiadomo, że będzie gorąco.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Bo otóż ten 21-latek, wyobraźcie sobie, najpierw włamywał się do taksówek, później włamał się do automatu z kolekcjonerskimi kartami, co nieco udało mu się zrabować, ale przy okazji coś udało mu się też zgubić, a zgubił nieboraczek portfel. W momencie, kiedy został spłoszony przez ochronę, portfel gdzieś mu wypadł, on nie zauważył i popędził dalej. No i co zrobiła ochrona? Zgłosiła temat na policję, a policja bardzo szybko tematem się zajęła, no i zapukali do drzwi tego nieboraczka 21-latka, który zmęczony wielce poszedł po prostu spać. No i cóż, rozbudzony, został aresztowany, no i teraz czeka go historia sądowa, chyba z niekoniecznie wielkim happy endem, no chyba, że happy endem będzie dla nas to, że po prostu go zamkną za te wszystkie włamania i rzeczy, które ma na swoim koncie. No ale tak wiecie, jak sobie czytam o tym, że najpierw się włamywał, uciekał, zgubił portfel, że go złapali z jakiegoś piącego, no coś czuję, że kolejnej części Ocean's 11 to z tego nie będzie. Już prędzej jakiś jednoosobowy gang Olsena.
1: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
9: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Po reklamie.
14: Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą, nie powinno padać, ale dzisiaj wieczorem i w nocy z poniedziałku na wtorek może już pokropić. W mieście wieje dość silny zachodni wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj raczej niekorzystne. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Grodzie Kopernika pokażą 20 stopni.

0: Gorący numer dla wszystkich tych, którzy już teraz tęsknią za upałami, bo można zatęsknić, jak się zobaczy, co nas dzisiaj czeka. No jak się tak rękę chociaż wystawi za okno, to tak chłodnawo, ale spokojnie, to się jeszcze rozkręci, jeszcze lato do nas wróci, jeszcze będzie upalnie, jeszcze będziemy tęsknić za tym, co jest aktualnie na termometrach. Ale właśnie, najnowsza prognoza pogody, co nas czeka dzisiaj, jutro, pojutrze, to wszystko będziemy sprawdzać tuż po 10:00, ale wcześniej oczywiście mamy dla Was ten najnowszy raport. Bądźcie blisko, a za chwilę będziecie ze wszystkim na bieżąco.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
1: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Wafel teatralny złoty 45 sztuka. Sos Daftona różne rodzaje 520 gramów 4,59 opakowanie. Kostka zielona łąka piekuś 29,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299

0: biznesowe i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
1: Po reklamie.
2: Godzina 10 właśnie wybiła, a my o tej porze, jak zawsze, mamy dla Was najnowszy raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a na początku sport, bo żużlowcy z Torunia wygrali derby i to w wielkim stylu. Ekipa Press Toruń pokonała wczoraj za 3 punkty na wyjeździe GKM Grudziądz 54-35 w ramach 11 kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Anioły są teraz na drugim miejscu w tabeli. Mamy 19 punktów, tylko o 1 mniej niż lider Sparta Wrocław. Kolejny mecz czeka Press Toruń 2 sierpnia, to będzie wyjazdowy pojedynek z Zieloną Górą.
4: Dzieje się na drogach.
3: Szykują się spore zmiany na szosie lubickiej w Toruniu. Będą obowiązywać od soboty 18 lipca do końca sierpnia. Nowa organizacja ma związek z modernizacją torowiska. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: Prace podzielono na 2 etapy. Pierwszy, który potrwa do 3 tygodni, oznacza zamknięcie 3 pasów ruchu w kierunku Lubicza od strony torowiska. Chodzi o pasy do skrętu w lewo Wiamonta oraz 2 pasy do jazdy na wprost. Ruch zostanie ograniczony do 2 pasów. Nie będzie możliwości skręcania w lewo Wiamonta. Kierowcy będą mogli poruszać się jedynie na wprost i w prawo.
3: Zaglądamy do kroniki kryminalnej. 21-letni mieszkaniec Torunia wpadł w ręce policjantów po włamaniu do automatów z kolekcjonerskimi kartami w jednej z galerii handlowych w naszym mieście. Okazało się, że ta sama osoba stoi również za serią włamań do taksówek. Mężczyzna usłyszał łącznie 15 zarzutów.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Czy Polska przekazała Ukrainie pociski do patriotów? Odtajnienie dokumentów w tej sprawie zlecił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy rzeczywiście pociski z polskiego arsenału mogły trafić do ukraińskiego?
6: Takie doniesienia pojawiły się w przestrzeni medialnej. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji wskazał, że w marcu na przekazanie pocisków miał zdecydować się rząd bez wiedzy Sejmu. Czy tak było? To mają wskazać odtajnione dokumenty. Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, światło dzienne ujrzą informacje o donacjach na rzecz Ukrainy z lat 2022-2026,
3: mówił Igor Skrzypek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
3: Silniejszy wiatr, raczej niekorzystne warunki biometeo, 20 stopni na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałek w Toruniu. Na niebie mieszanka słońca i chmur, z przewagą chmur, ale jeżeli popada, to dopiero wieczorem albo w nocy z poniedziałku na wtorek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
2: Dzień dobry po 10, tu Natalia Kawałek. Do 13 jestem z Wami, a więc przed nami przepiękne poniedziałkowe przedpołudnie. Brzmi trochę abstrakcyjnie, ale wierzę, że to osiągniemy. Bo do szczęścia wcale tak wiele nie musimy mieć. Wystarczy kawa i dobry beat. Dobry beat już gra. To polecam jeszcze zrobić sobie tę kawę, a reszta przyjdzie sama.

0: muzyczne, ale przy okazji też sportowe emocje to oczywiście Ricky Martin i La Copa de la Vida w Radio Gra Toruń. U nas na naszej stronie gra.fm też całkiem spore emocje. Być może no, nie będzie jakichś potężnych bucharów, ale nagrody są przewidziane. Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki 2026. Właśnie ruszyło głosowanie, a więc zaglądajcie na naszą stronę śmiało gra.fm i wybierzcie ten najpiękniejszy waszym zdaniem ogródek toruńskiej starówki. W tym roku napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń, więc tym bardziej bardzo ciężko było wybrać, ale mamy 36 wyjątkowych ogródków i teraz tylko od was zależy, no właśnie, który jest najpiękniejszy, któremu należą się laury i tytuły i do którego najlepiej jest zaglądać. Gra.fm, czekamy na wasze głosy, macie czas do 20 lipca.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Absolutni mistrzowie, jeżeli chodzi o liczenie gwiazd i o robienie piosenek przy okazji też. One Republic, Counting Stars niedawno byli w Polsce, dosłownie w zeszłym tygodniu odwiedzili Kraków, ale mają do nas jeszcze wracać, bo bardzo im się w Polsce podoba. Tak obiecują za każdym razem i póki co słowa dotrzymywali, miejmy nadzieję, że się z tego nie wyłamią. Tymczasem zobaczmy, co nam obiecają nasi synoptycy. Oni zazwyczaj też są bardzo słowni, więc na nich jak na nikogo innego liczyć można. Najnowsza prognoza pogody już za moment.
1: Reklama. Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
2: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
6: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
7: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
8: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
9: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
10: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest tu Politechnika.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Politechnika Bydgoska.
15: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
16: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
17: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek

0: albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie.
12: Silniejszy wiatr, raczej niekorzystne warunki biometeo, 20 stopni na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałek w Toruniu. Na niebie mieszanka słońca i chmur, z przewagą chmur, ale jeżeli popada, to dopiero wieczorem albo w nocy z poniedziałku na wtorek.
13: To jest Radio Gra.

0: słowa na K, oczywiście same cenzuralne chodzą po głowie. Sylwii Grzeszczak w Radiu Gratoruj. To są hity pełne słońca. I teraz też mam dla Was hit słoneczny, absolutnie wakacyjna, nowa atrakcja turystyczna pod Toruniem. Nie mamy daleko, warto się będzie wybrać. Póki co tylko weekendowo, ale kto wie, może to wszystko jeszcze się pięknie rozkręci. A chodzi, słuchajcie, o absolutnie wyjątkową przeprawę promową z przepięknego tarasu widokowego. Jeżeli chodzi o ten punkt widokowy nad Wisłą, przepiękny jest, słuchajcie, miejscowość Stajenczyki, Osie Głęk. Tutaj gmina Obrowo zaprasza do siebie bardzo szeroko, bardzo gorąco, jeżeli tylko pogoda będzie dopisywała, w razie niepogody, a w zasadzie również, jeżeli tylko macie chęć. No i właśnie tutaj z nowej przeprawy promowej również skorzystać możecie. Za nami premierowe przeprawy. 5 lipca można było się przepłynąć, no ale właśnie kolejny weekend również do tych przepraw należeć będzie, więc zanotujcie, my postaramy się przypomnieć, no i zaglądajcie. Przede wszystkim gmina Obrowo zaprasza gorąco.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
2: How good is that?
1: Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty.
6: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo-Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
9: Po reklamie.
10: Mamy dla Was najnowszy raport. Jest 11:00. Koniecznie dajcie głośniej i posłuchajcie naszych dziennikarzy.
11: Marta Malerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Od dzisiaj zmiana organizacji ruchu na bydgoskim przedmieściu w Toruniu. Szczegóły przedstawi nasz reporter Artur Stochla.
12: Fragment ulicy Krasińskiego od Kochanowskiego do Reja został zamknięty. Ograniczenia są związane z wymianą nawierzchni na ulicy Krasińskiego. Zamknięcie będzie obowiązywać do przyszłego poniedziałku. Wyznaczono objazdy, a drogowcy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności.
11: Przypomnijmy, że w okolicy drogowcy działają na Gałczyńskiego. Tam remont potrwa do października. Zmieniamy temat. Wakacje w Toruniu nabierają tempa. Miasto przygotowało bogatą ofertę zajęć i wydarzeń dla dzieci i młodzieży. Sprawdzamy, co czeka ich w najbliższych dniach. Mogą oni bezpłatnie korzystać z wybranych basenów szkolnych oraz pływalni Aqua Toruń w konkretnych godzinach. Bezpłatne wejścia obowiązują po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza także na otwarte baseny letnie oraz zajęcia i turnieje sportowe na orlikach w różnych częściach miasta. Są też na przykład zajęcia z instruktorem na rolkach, filmowe poniedziałki w dworze Artusa czy zajęcia w Młynie Wiedzy.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Albo plan reformy służby zdrowia, albo dymisja. Takie ultimatum stawia minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie premier Donald Tusk. Czy szefowej resortu zdrowia uda się utrzymać stanowisko?
14: Według moich rozmówców niekoniecznie. Jak usłyszałem nieoficjalnie od polityków Koalicji Obywatelskiej, te kilka dni, które premier dał minister zdrowia, to tylko zapowiedź ostatecznej dymisji. Moi rozmówcy podkreślają, że w samorządzie po aferze związanej ze Szpitalem Południowym poleciały już głowy, więc teraz czas na podobny ruch w rządzie. Politycy KO, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że to najlepsze rozwiązanie, bo Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest powiązana z ich ugrupowaniem.
11: To był Kacper Wróblewski. Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 20 albo 21 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur i niewykluczone, że w drugiej części dnia popada przelotnie deszcz. Pojawi się też nieco silniejszy wiatr.
10: Słuchajcie, coraz lepiej nam idzie już parę minut po 11. Ja nie mówię, że do weekendu jest blisko, że do fajrantu jest blisko, ale do przerwy obiadowej na przykład.

0: romantycznie, nostalgicznie, to oczywiście on, Enrique Iglesias, Be With You w Radiu Gratoroń. Takie piękne melodie łapiące za serducho się pojawiają u nas, ale też i informacje, które za serce trochę mogą złapać, bo za nami Bella Toffee Fest, czyli najpiękniejszy, najważniejszy festiwal w naszym województwie. No niestety już za nami, musimy odliczać do kolejnej edycji, ale jeżeli chcielibyście powspominać, zobaczyć galerię zdjęć z tego wszystkiego, co tam się działo, trochę poczytać, co napisała Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, która chodziła na te wszystkie seanse. Dobra, może nie na wszystkie, bo wszystkich nie dało się zaliczyć, ale była, podziwiała, oglądała, była w tych najważniejszych punktach, to koniecznie zaglądajcie na naszą stronę. Już można wspominać tegorocznego Toffee Festa.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie ₩8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
7: I pomysłów?
6: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
7: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
6: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
7: Pelet oraz węgiel.
6: I wiele innych produktów.
7: Młyniec Skład Budowlany.
6: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
8: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Link's there. Must for that.

0: Konta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Wafel teatralny złoty 45 sztuka. Sos daftona różne rodzaje 520 gramów 4,59 opakowanie. Kostka zielona łąka piekuś 29,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: I to się nazywa piękna amerykańsko-norweska współpraca Kygo, Khalid i Griffin z numerem Save My Love. I tutaj panowie właśnie lekko podzieleni, bo Griffin to właśnie producent prosto ze Stanów, Khalid podobnie, wokalista ze Stanów, no i jeszcze Kygo, absolutna legenda, która teraz aktualnie koncertuje po Europie. Co prawda z tego co widziałam o Polskę nie zahacza, ale do Niemiec, gdyby ktoś chciał, to się można wybrać. Save My Love za nami. To był gorący hit, taki tegoroczny, wakacyjny, bardzo letni, ale jeżeli macie chęć odrobinę się schłodzić i dopasować do tego, co mamy za oknami, to mam pewną propozycję.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Oto fantastyczny gentleman, Grant Miller i Colder Than Ice. Nie życzę wam tego, żeby było wam aż tak zimno, ale żeby temperatura optymalna dla was się utrzymywała. No to dorzucamy do klimatyzacji Colder Than Ice w Radio Gra.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
2: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
1: Chodzi mi o te wypieki.
2: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw, albo...

0: Płacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
1: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
2: Po reklamie.
3: Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 20 albo 21 stopni, na niebie trochę słońca, trochę chmur i niewykluczone, że w drugiej części dnia popada przelotnie deszcz. Pojawi się też nieco silniejszy wiatr.
4: To jest Radio Gra.

0: Trochę szczęścia, trochę radości. To Alexis Jordan nam to wszystko podrzuca tuż przed godziną 12. Za chwilę będziemy na półmetku poniedziałku, co jest bardzo piękną perspektywą. Im więcej poniedziałku zaliczone, tym nam lepiej się będzie szło przez resztę tygodnia. Także tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o godzinę. 12 wybija za moment, a punktualnie o 12 pojawią się tutaj też nasi dziennikarze. Za chwilę ten najnowszy raport i oczywiście najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
3: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro!
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
10: O reklamie.
0: Najważniejsze wieści z miasta i oczywiście najnowsza prognoza pogody. To wszystko dla Was mamy. Punktualnie o 12.
12: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Porozumienie rezydentów alarmuje, że na szpitalnym oddziale ratunkowym w szpitalu na Toruńskich Bielanach dochodziło do nieprawidłowości. Temat poruszyli także radni PiS z Torunia. Domagali się kontroli w placówce i taka właśnie zaczęła się przed weekendem. Szpital tłumaczy całą sytuację i odpiera wszelkie zarzuty.
13: Nie ma sytuacji, żeby jeden lekarz jednocześnie, to co pojawiało się w tych zarzutach, był lekarzem tylko i wyłącznie oddziału, i tylko SOR-u. Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, że musi wspomóc, ale to trzeba rozumieć, że to musi być najbardziej elastyczna podstawa w sytuacji, gdzie jest stan zagrożenia życia, kiedy są dodatkowo pacjenci. No trzeba sobie pomagać, jeśli ten lekarz akurat w szpitalnym oddziale ratunkowym nie ma pacjentów, a jest stan zagrożenia życia w jego podstawowym oddziale, to pomaga lekarzowi, który już tam funkcjonuje. Ten lekarz przede wszystkim zajmuje się pacjentami, do których jest oddelegowany. Taki jest regulamin szpitalnego oddziału ratunkowego, tak?
12: Mówił doktor nauk medycznych Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Do tematu będziemy wracali jeszcze za godzinę. Przed nami kolejne zmiany w organizacji ruchu w naszym mieście. MZK informuje, że pojutrze przywrócony zostanie ruch na krzyżówce ulic Kosynierów Kościuszkowskich i Konstytucji 3 Maja. To oznacza, że będzie można skręcić z Konstytucji w Kosynierów oraz przejechać przez torowisko tramwajowe od strony osiedla mieszkaniowego. Słuchacie raportu? Jeszcze dziś po południu możemy poznać informacje na temat sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie przez Polskę. Najmocniej krytykowane jest przekazanie Ukrainie rakiet przechwytujących systemu Patriot. Czy MON te informacje potwierdzi?
14: Według tych nieoficjalnych zapowiedzi wśród innych donacji znalazły się też rzeczywiście pociski do Patriotów. Moi rozmówcy podkreślają jednak, że nie były one przekazywane Ukrainie bezpośrednio, ale w ramach zbiórki sojuszników NATO, organizowanej rzeczywiście na wniosek Niemiec. Przyjętą w niej zasadą miał być większy udział w zbiórce krajów bardziej oddalonych od pola konfliktu, stąd udział rakiet także z Hiszpanii i Holandii.
12: To był Tomasz Skory.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
12: Maksymalnie 21 stopni Celsjusza mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury i niewykluczone, że wieczorem popada deszcz. Może też pojawić się silniejszy wiatr. A jutro, jeżeli chodzi o temperaturę, to będzie trochę chłodniej, maksymalnie do 19 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: I witam w tej lepszej połówce poniedziałku, już po 12:00, parę dobrych chwil. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Nasze wieści, nasz raport powraca za godzinę, a my... A my sobie wrócimy do grania, tego przyjemniejszego, tak pod nóżkę, żeby nam się lepiej przez ten poniedziałek szło. Dawid Podsiadło.

0: L'Italiano w Radiu Gra. Taki włoski klimat wam serwujemy po godzinie 12. Tak w ramach prezentu wszystkim tym, którzy dzisiaj świętują. A jako, że mamy 6 dzień lipca, to imieniny obchodzą dzisiaj Dominik, Dominika oraz Lucja. Świętujemy przy okazji też dzień pocałunku, więc serdeczne całusy całą redakcją wysyłamy w świat do wszystkich, którzy tego dzisiaj potrzebują. A z tych, którzy są urodzeni 6 lipca, pozwoliłam sobie zajrzeć, co podpowiada internet. Frida Kahlo, malarka wybitna, absolutnie. Jacek Cygan, autor tekstów, drugiego takiego nie ma na całym świecie. No i oczywiście czołowy gitarzysta i wokalista zespołu Kombi Grzegorz Schabiński, chociaż z tego co widzę jeszcze 50 Cent do tego wyjątkowego grona został dorzucony. Jeżeli chodzi o to, jacy są ludzie urodzeni właśnie 6 lipca, to możecie wziąć sobie do serca. Wielka kreatywność tych ludzi cechuje, dzięki czemu są w stanie wybronić nawet najbardziej niefortunnej sytuacji albo skombinować pieniądze wtedy, kiedy ich najbardziej potrzeba. Do tego wszystkiego są szalenie życzliwi, dobrze nastawieni do ludzi, do świata i nigdy nie angażują się w konflikty, jeżeli tylko uda się ich unikać. No i to się nazywa piękne podejście do życia. Nam wszystkim takiego życzę.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu O Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
10: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
1: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

niebo dla ciebie w Radiu Gra Toruń. To Urszula, oczywiście hity pełne słońca. Tego słońca wam życzymy, no i żeby to niebo było maksymalnie, jak najbardziej bezchmurne, szczególnie w najbliższą sobotę, bo właśnie wtedy można się wybrać na bardzo fajną, elegancką wycieczkę do Puszczy Bydgoskiej. To jest wędrówka piesza, którą organizuje nasz toruński oddział miejski PTTK. W najbliższą sobotę o 9 rusza ta przemiła wycieczka. No i teraz, co jest ważne, udział jest bezpłatny, nie trzeba się zapisywać. Każdy, kto po prostu przyjdzie, ten może wybrać się na tę wycieczkę. Bardzo przyjemna trasa, nie jakaś bardzo długa, ale też no trochę kroków zrobicie. 16 kilometrów będzie do przejścia, także no jeżeli tylko macie chęć pospacerować, poznać jakieś miejsce, no i przy okazji zabrać się na wycieczkę z przewodnikiem turystyki pieszej, to śmiało zaglądajcie. Możecie szukać szczegółów na Facebooku albo na stronie PTTK. Radio Gry.

Fire in your eyes. Ogień w twoich oczach. Oby to nie była żadna przypadłość medyczna, tylko właśnie wyraz głębokiego uczucia. Tego życzymy wszystkim tym, którzy jakiś ogień w oczach dostrzegają. A tymczasem, no właśnie, czy będzie ogniście, czy wręcz w drugą stronę, raczej chłodno, to za chwilę sprawdzamy w najnowszej prognozie pogody. Zostańcie blisko.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
3: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
4: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
5: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
4: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
6: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
7: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
8: Bo jest tu Politechnika.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest Politechnika Bydgoska.
11: Politechnika Bydgoska.
12: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
13: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
14: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
15: Po reklamie.
16: Maksymalnie 21 stopni Celsjusza mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Na niebie na zmianę, raz słońce, raz chmury i niewykluczone, że wieczorem popada deszcz. Może też pojawić się silniejszy wiatr. A jutro, jeżeli chodzi o temperaturę, to będzie trochę chłodniej, maksymalnie do 19 stopni.
17: To jest Radio Gra.

I to się nazywa optymizm, to się nazywa podejście do poniedziałku. Nie ma co być na nie, bo to wszystko jakoś popłynie, będzie dobrze, będzie pięknie, będzie fantastycznie. Kacperczyk i Vito Bambino, Mam Talent, to jest ostatni numer, taki z przekazem, który wam podrzucam na dzisiaj. Natalia Kawałek, pięknie.

0: Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Pięknego popołudnia Wam życzę, bo wierzę, że nawet poniedziałkowe popołudnie może być piękne. Szczególnie im bliżej wyjścia z pracy, tym wiadomo lepiej. Także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia jutro po 9:00. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Hity pełne słońca, ale też dopasowane do tego, co dzieje się za oknem. A ten poniedziałek jakiś taki jakby mroczny, no to Kraftwerk z tym delikatnie mrocznym klimatem. To Wam podrzucamy jeszcze przed 13:00.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltary!
4: Kto?
5: Woltary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
9: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
9: Po reklamie.
11: To poniedziałek, 6 lipca, jest 13 w Radiu Gra, czas na najświeższy raport.
12: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Porozumienie rezydentów alarmuje, że na SOR-ze w szpitalu na Bielanach w Toruniu dochodziło do nieprawidłowości. Temat poruszyli także radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość z naszego miasta, domagając się kontroli w placówce.
13: My oczekujemy jasnych, konkretnych działań, a przede wszystkim udzielenia pilnych odpowiedzi na pytania, które zadajemy marszałkowi Całbeckiemu jako osobie bezpośrednio odpowiedzialnej za nadzór nad tym szpitalem, nad tą jednostką. Nie może być tak, że osoby odpowiedzialne za najprawdopodobniej złe zarządzanie, niewłaściwe zarządzanie, które mogło zagrażać zdrowiu lub życiu pacjentów, będą nas uspokajały i mówiły, że jest wszystko w porządku, a pan Piotr Całbecki będzie milczał.
12: Mówił Michał Jakubaszek, toruński radny z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Zarzuty dotyczą m.in. rozbieżności w grafikach i dokumentacji. Według informacji radnych, sygnaliści i personel mieli być zastraszani przez dyrekcję szpitala. Jak na te sprawy reaguje szpital? Do tej kwestii będziemy jeszcze dzisiaj wracać w naszych raportach. A teraz informacje dla kierowców, bo w najbliższy czwartek bulwar filadelfijski będzie zamknięty w godzinach od 8 do 17. Chodzi o odcinek od Ślimaka Getyńskiego do Łaziennej, a ma to związek z obchodami Święta Policji. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu zaprasza najmłodszych oraz ich opiekunów na cykl edukacyjnych zajęć wakacyjne spotkania z przyrodą. One ruszają jutro i potrwają przez cały miesiąc. Szczegółowy harmonogram publikujemy na Gra FM. Słuchacie raportu? Teraz informacja o wypadku autobusu pasażerskiego z Warszawy do Tallina. Według litewskich mediów doszło do niego na tamtejszym odcinku trasy Via Baltica. Wiadomo, że są poszkodowani.
14: Międzynarodowym autobusem podróżowało 20 osób. Wśród nich byli właśnie obywatele Polski, ale też Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Finlandii. Ranni zostali już przewiezieni do dwóch litewskich szpitali. Według informacji policji, na które powołują się litewskie media, prawdopodobnie z powodu złej pogody, w tym deszczu i wiatru, autobus nagle zjechał z drogi.
12: Informował Michał Dobrołowicz.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. Plenerowe.magicznatęcza.pl.
12: Przed nami tydzień w Toruniu z temperaturami, które mają oscylować w granicach od 20 do 26 stopni Celsjusza. I tak, dzisiaj ma być maksymalnie do 21 kresek na toruńskich termometrach. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, a wieczorem może popadać deszcz.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego Centrum Rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
11: Już chwila po 13 rozpoczyna się drugi tydzień tegorocznych wakacji, a po tygodniowej przerwie na 88,8 wita Was Mariusz Składanowski. Dzień dobry, będziemy razem do 18, mnóstwo fajnych, wakacyjnych i przydatnych tematów i oczywiście wakacyjne hity. Na początek The Colors Italo Disco.

0: Anastasia, I'm out of love w Radio Gra. Derby dla Torunia, Grudziądz podbity, a Toruń umacnia się w pierwszej czwórce, a więc faza playoff coraz bliżej. Do tego tematu jeszcze dziś będziemy wracać. W dzisiejszym programie podpowiemy wam także, czy i jak można nocować w lesie oraz jak przygotować się do wielkiej wyprawy rowerowej. Mariusz Składanowski, zapraszam jeszcze raz, a po przerwie swoje espresso zaserwuje nam Sabrina Carpenter.
1: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty.
4: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo-Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
3: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.
7: To jest Radio.

No mercy, where do you go w Radio Gra? Jeżeli zastanawialiście się, co robią polscy piłkarze, kiedy cały sportowy świat ekscytuje się mundialem, już wam odpowiadam. Bawią się na openerze, no przynajmniej niektórzy z nich. W strefie VIP, ale i czasami pod sceną można było zobaczyć choćby Szczęsnego, Bednarka i nawet Lewego, choć on był najmniej uchwytny. Wiadomo, jak to lewy. No i może to i lepiej, przynajmniej bez nerwów możemy oglądać walkę na najwyższym poziomie. A dziś wieczorem europejski hit, Hiszpania kontra Portugalia. Czy to ostatni taniec Cristiano Ronaldo, czy może tylko kolejny etap w nieustającym wyścigu z Leo Messim? Przekonamy się po 21. A już teraz męskie granie orkiestra. Nareszcie.

0: Nowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piątki.

0: puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Przed nami tydzień w Toruniu z temperaturami, które mają oscylować w granicach od 20 do 26 stopni Celsjusza. I tak, dzisiaj ma być maksymalnie do 21 kresek na toruńskich termometrach, na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, a wieczorem może popadać deszcz.

0: Hey Tibi, Don't Stop w Radio Gra. Takie filmowe święta mogłyby się nie kończyć, ale trzeba odnotować, że w piątek zakończył się 24. Festiwal Bella Toffee Fest. W CKK Jordanki wręczono nagrody. Złote Gonioła w konkursie Honor dla twórców fińskiego filmu A Light That Never Goes Out. Z kolei w plebiscycie publiczności From Poland bezkonkurencyjny okazał się Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego. Ale były też nagrody specjalne, chociażby Anioła za niepokorność twórczą odebrała sama Nastasia Kiński. To co? Widzimy się za rok na jubileuszowym 25. już festiwalu Bella Toffee Fest.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Ochliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński Deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński Deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renotorun.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Po reklamie.
9: Jest 14, słuchacie Radia Gra, przed nami najświeższy raport z Torunia, kraju i świata.
10: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Na początek komunikat toruńskiej komendy. Chodzi o funkcjonariusza z komisariatu policji w Dobrzejewicach, który poza godzinami służby zatrzymał pijanego kierowcę. Do tej interwencji doszło w weekend w Obrowie. Policjant zauważył, że kierujący osobówką wykonuje niebezpieczne manewry. Mundurowy wyprzedził jadący przed nim samochód, zajechał mu drogę i spowodował, że ten musiał się zatrzymać. Jak się później okazało, zatrzymany 48-letni kierowca miał ponad 3 promile alkoholu. Mężczyzna stracił uprawnienia, teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Zmieniamy temat. Szykują się spore zmiany na szoszy lubickiej w Toruniu. Będą obowiązywać od soboty 18 lipca do końca sierpnia. Nowa organizacja ma związek z modernizacją torowiska. Z tymi informacjami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
11: Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy, który potrwa do 3 tygodni, oznacza zamknięcie 3 pasów ruchu w kierunku Lubicza od stronę torowiska. Chodzi o pasy do skrętu w lewo Wiamonta oraz 2 pasy do jazdy na wprost. Ruch zostanie ograniczony do 2 pasów. Nie będzie możliwości skręcania w lewo Wiamonta. Kierowcy będą mogli poruszać się jedynie na wprost i w prawo.
10: Po więcej informacji odsyłamy Was na Gra FM. Słuchacie raportu? Nie ma obywateli Polski wśród poszkodowanych, którzy trafili do szpitali po wypadku autobusu na Litwie. Autokar z Warszawy do Talina w nocy zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Jechali nim obywatele kilku krajów, w tym właśnie Polski.
12: Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, powołując się na informacje od konsula, że wszystkie osoby poszkodowane w tym wypadku są lekko ranne. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
1: Na toruńskim niebie dzisiaj przeplatanka słońca i chmur, do tego pojawił się nieco silniejszy wiatr, a przewidywana maksymalna temperatura to 21 albo 22 stopnie Celsjusza. Wieczorem możliwe są opady deszczu. Jutro będzie trochę chłodniej, do 19 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: I już po 14 słuchacie Radia Graczy. Wiecie, że dziś dzień pocałunku? Czy zauważyliście, że częściej się ostatnio całujemy?
3: Troszeczkę za bardzo. Ja nie jestem przeciwko.
4: Jest tak samo jak było. To znaczy, wydaje mi się, że wpływa to pozytywnie na humor.
3: 100 razy więcej chyba, albo więcej.

0: Diana King w Radio Gra, co króluje na naszych wakacyjnych talerzach. No, nad morzem wiadomo. Gofry oraz ryba z frytkami. Jaka? No, najczęściej odpowiemy, że dorsz z Bałtyku. Tylko z Bałtykiem ma on niewiele wspólnego.
1: Jeśli chodzi o dorsza, to jeszcze kilka dekad temu nikt nie zadałby sobie tego pytania. W latach 80. w złotym okresie połowów dorsza, polscy rybacy wyciągali w sieciach rybackich ponad 120 tysięcy ton tej ryby rocznie. Niestety intensywna eksploatacja w połączeniu z pogarszającymi się warunkami środowiskowymi doprowadziły do zapaści gatunku, a decyzją Rady Unii Europejskiej obecnie celowe połowy dorsza na Morzu Bałtyckim są całkowicie zakazane.
0: O smacznym dorszu z Atlantyku mówiła Joanna Ornoch z organizacji pozarządowej MSC. W Radiu Gra po przerwie też apetyczne kąski. Jonathan i Liwka, a później Pitbull z Markiem Antonym.
2: Reklama.
3: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
4: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
5: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
4: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
6: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
7: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
8: Bo jest tu Politechnika.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest Politechnika Bydgoska.
11: Politechnika Bydgoska.
12: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
13: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
18: Barbara, łatwa kasa?
19: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
19: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
20: taniej masz. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
21: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
20: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
21: Uff, jest dla mnie ratunek.
20: Tak.
21: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
22: Zdrowid.
23: Po reklamie.
24: To jest Radio Gra.

0: lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: A dzisiaj, choć może temperatury nie szaleją, ale jednak odwiedzić basen w czasie wakacji to rzecz wręcz obowiązkowa. Do godziny 16 wejście nieodpłatne na basen szkolny na podstawie ważnej legitymacji szkolnej dla dzieci i młodzieży, gdzie szkoła podstawowa numer 16 przy ulicy Dziewulskiego. Przypominamy także, że otwarte są letnie baseny Mosir dziś do 18:00, wstęp bezpłatny dla dzieci i młodzieży przy okazaniu legitymacji szkolnej na basenie przy Skarpie 4. Do godziny 18:00 trwa jeszcze letnia gra miejska Paszport odkrywcy bydgoskiego przedmieścia, a w niej uczestnicy gry w pobranym z kulturalnego hubu paszporcie mają za zadanie rozwiązywać rozmaite zawarte w nim zadania oraz odkrywać historyczne miejsca i detale zabytków bydgoskiego przedmieścia.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Lutrycia McNeil, Perfect Love Radio Gra. Perfekcyjny był w sobotę Kasper Woryna w drugim finale cyklu indywidualnych Mistrzostw Polski. Patryk Dudek dojechał do wielkiego finału, w którym zajął ostatnie miejsce, ale w generalce po dwóch turniejach jest na trzecim miejscu. A w Radio Gra po przerwie Robert Miles, a później Bibi Rexa i Faithless.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52.

0: Promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
1: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie. Na toruńskim niebie dzisiaj przeplatanka słońca i chmur, do tego pojawił się nieco silniejszy wiatr, a przewidywana maksymalna temperatura to 21 albo 22 stopnie Celsjusza. Wieczorem możliwe są opady deszczu. Jutro będzie trochę chłodniej, do 19 stopni.
0: To jest Radio Gra.

0: Bureksa i Faithless, New Religion w Radiu Gra. Tym tematem żyjemy od kilku dni. Toruński SOR na celowniku. NFZ, wojewoda i marszałek biorą pod lupę wojewódzki szpital zespolony na Bielanach. Wszystko przez alarmujące doniesienia o tak zwanej bilokacji lekarzy. Przypomnijmy, porozumienie rezydentów twierdzi, że na oddziale ratunkowym brakuje obsady, a opiekę nad pacjentami sprawują medycy, którzy jednocześnie powinni pracować na innych oddziałach. W tle pojawiają się też oskarżenia o zastraszanie sygnalistów i manipulacje w dokumentacji. Szpital odpiera zarzuty, nazywając je nieprawdziwymi. Czy kontrola potwierdzi te słowa? Wyniki poznamy po zakończeniu audytu. Więcej na ten temat na stronie Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: mama.
1: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki i wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
8: Jest poniedziałek, 6 lipca, na zegarach 15, czas na kolejny raport Radia Gra.
9: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początku wracamy do tematu kontrowersji wokół Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Porozumienie rezydentów alarmuje, że na szpitalnym oddziale ratunkowym na Bielanach dochodziło do nieprawidłowości. Chodzi o rozbieżności w grafikach i dokumentacji, czy bilokacje medyków, którzy mieli pełnić obowiązki i na SOR-ze, i w tym samym czasie na swoich oddziałach.
10: W takich sytuacjach trzeba polegać raczej na kontrolach, które się dokonują instytucji zewnętrznych. Takie kontrole przeprowadza wojewoda, taką kontrolę była w zeszłym roku. Takie kontrole w tej chwili przeprowadza Rzecznik Praw Pacjenta. Taką kontrolę w tej chwili nagłą przeprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia. Poczekajmy na wyniki tych konsultacji. My jesteśmy spokojni, ponieważ tę dokumentację wcześniej przekazywaliśmy. Przez 20 lat funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w takich właśnie warunkach, na takich zasadach nie było żadnych poważniejszych zastrzeżeń.
9: Mówił doktor nauk medycznych Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Zmieniamy temat. 21-letni mieszkaniec Torunia wpadł w ręce policjantów po włamaniu do automatów z kolekcjonerskimi kreskówkowymi kartami w jednej z galerii handlowych w Toruniu. Sprawca ukradł łącznie 17 opakowań, które już wróciły do właściciela. Na tym jednak lista przestępstw mężczyzny się nie kończy. Okazało się, że stoi on również za serią włamań do taksówek. 21-latek usłyszał łącznie 15 zarzutów. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Słuchacie raportu? Wymiana amerykańskich jednostek stacjonujących w Polsce będzie kontynuowana, ogłosił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Informacje o tym przekazali szefowi MON amerykańscy dyplomaci.
11: Praca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
9: Mówił szef Ministerstwa Obrony Narodowej.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: Katarzyna Grochowalska-Brzeskowska, witam i zapraszam na raport sportowy. Zaczynamy od żużla i niedzielnej wygranej presy Toruń na wyjeździe. Torunianie pokonali ekipę z Grudziądza 54-35 w ramach 11. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Zajrzyjmy do tabeli. Toruń jest na drugim miejscu z 19 punktami. Liderem jest obecnie Wrocław. Podium zamyka Leszno, czwarty jest Lublin. Nasz wczorajszy rywal, czyli Grudziądz, na piątym miejscu i dalej kolejno Gorzów oraz Zielona Góra. Tabelę zamyka Częstochowa. Na koniec zmieniamy dyscyplinę. Dzisiejsze starcie Portugalii z Hiszpanią o 21:00 to hit 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania nie straciła jeszcze bramki w 4 mundialowych meczach. Droga Portugalii na razie jest nieco bardziej wyboista. Czeka nas też drugi mecz o 2:00 w nocy. Reprezentacja USA w Seattle zmierzy się z Belgią.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, królowej Jadwigi 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, na niebie trochę słońca, trochę chmur, dość silny wiatr i przelotne opady deszczu. Tak może wyglądać sytuacja pogodowa w naszym mieście w najbliższych godzinach. Jutro zrobi się chłodniej, maksymalnie do 18 albo 19 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: Słuchajcie, Radia Gra, to poniedziałek, początek drugiego tygodnia tegorocznych wakacji. Dziś imieniny obchodzą Dominik, Dominika, Łucja, a także Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa. Wszystkiego dobrego. A w tej godzinie w Radiu Gra podpowiemy wam chociażby, co zrobić przed planowanym wyjazdem nad jezioro i to gdziekolwiek. A u nas już teraz Blondie, Maria.

0: Eros Ramazzotti w Radio Gra. Skromnie na toruńskich termometrach, no ale można przynajmniej odetchnąć od tych jeszcze całkiem niedawnych upałów, choć są tacy, którzy jednak tęsknią za ich powrotem. A wy jak? Tęsknicie za tym upałem?
1: Nie tęsknię, to upałe to już było przesada, to już nie szło wysiedzieć w domu. Dobrze, że się w sumie oziębiło, ale od przyszłego tygodnia będzie znowu ciepło, więc wracamy do starej biedy.
2: Było bardzo ciężko, było bardzo dużo i bardzo gorąco i po prostu bardzo trudno się funkcjonowało.
3: Fajnie było, na pewno ładna pogoda do opalania się i tak dalej, ale według mnie za ciepło trochę.
4: Ciężkie, ja z domu nie wychodziłam, bo tak było gorąco.
3: Jakby było troszeczkę cieplej niż teraz, jest byłoby idealnie. Dobrze jest, że poleje trochę, że nawodni wszystko, ale myślę, że mogło być słońce jednak. No, wolałbym jednak chyba te upały już.
5: Bardzo się cieszę, że już nie jest tak gorąco jak wcześniej, bo się nie dało wytrzymać naprawdę.
0: A tak a propos pogody, napływa do nas arktyczne powietrze, które już w najbliższą środę na Śnieżce ma przynieść zaledwie 3 stopnie Celsjusza. Trzymajcie się więc ciepło.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
2: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
1: Chodzi mi o te wypieki.
2: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
4: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
6: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Doda, melodia ta. Jeżeli planujecie wypad nad wodę w naszym regionie, to zanim spakujecie plażowy kosz, zajrzyjcie do serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To tam możecie sprawdzić, czy wybrana plaża jest strzeżona przez ratowników i co najważniejsze, jaka jest jakość wody. Ale pamiętajmy, że stan wody bywa zmienny, dlatego warto śledzić bieżące wyniki badań aktualizowane w trakcie całego sezonu. A do 16 w Radiogram m.in. Bonnie Tyler oraz męskie granie orkiestra.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: bo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
5: Po reklamie.
12: Maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, na niebie trochę słońca, trochę chmur, dość silny wiatr i przelotne opady deszczu. Tak może wyglądać sytuacja pogodowa w naszym mieście w najbliższych godzinach. Jutro zrobi się chłodniej, maksymalnie do 18 albo 19 stopni.
13: To jest Radio Gra.

0: Aleksandra Morozo w Radiu Gra. Docierają kolejne wieści dotyczące stanu zdrowia Bastiana Pedersena po wczorajszym wypadku w Derbach w Grudziądzu. No i teraz te ostatnie wieści mówią o złamanej łopatce oraz dwóch złamanych żebrach. Wracaj do zdrowia, Bastian, a za chwilę w Radiu Gra kolejny raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Kaufland jest! Już cztery kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
13: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
12: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
13: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
12: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Jak wyprzedaż? To w euro!
16: Po reklamie.
17: Na zegarach 16, czas na najświeższe wiadomości z kraju i ze świata.
18: Wymiana amerykańskich jednostek stacjonujących w Polsce będzie kontynuowana, ogłosił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Informację o tym przekazał szefowi MON-u amerykańscy dyplomaci.
19: Praca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
18: Mówił szef MON-u w Bydgoszczy podczas uroczystości podpisywania umowy o produkcji w Polsce niskobudżetowych pocisków manewrujących. Nie ma Polaków wśród poszkodowanych, którzy trafili do szpitali po wypadku autobusu na Litwie. Autokar z Warszawy do Tallina w nocy zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Na linii Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, powołując się na informacje od konsula, że wszystkie osoby poszkodowane w tym wypadku są lekko ranne. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża. Obywateli Polski na pewno nie ma w szpitalach w Mariampolu i w Wyłkowyszkach. Właśnie do tych lecznic trafili ranni. Autokarem mieli jechać m.in. obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii i Ukrainy. Przyczyny wypadku ustalają już litewskie służby.
18: 30 czerwca po historycznym zjeździe z Nanga Parbat Andrzej Bargiel po raz kolejny przesunął granicę światowego ski alpinizmu. Przypomnijmy, dokonał niemożliwego. Zjechał z tego 8-tysięcznika na nartach bez użycia tlenu z butli i tym samym zapisał się w historii jako pierwszy, któremu się to udało.
20: Sama ta droga Kinzowera, ten odcinek między obozem pierwszym a drugim, to też jest, kurczę, wyzwanie. Czy wyzwanie? Dla nas pewnie nie, ale jak widziałem ludzi, którzy się tam poruszają po tych linach w pionowym terenie, to bałem się, że się ktoś zabije po prostu na moich oczach. Jak już jedziesz tam i jesteś, no to czujesz się relatywnie komfortowo.
18: Opowiadał Andrzej Bargiel na pierwszej konferencji prasowej po powrocie do Polski.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
22: Dziś toruńskie termometry mogą wskazać maksymalnie 21 albo 22 stopnie Celsjusza, jednak przez silny wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa. Wieczorem i w nocy z poniedziałku na wtorek możliwe są opady deszczu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
17: Chwila po 16:00, słuchacie Radia Gra. Jak donosi pogoda w Toruniu? Blisko rekordu stan wody Wisły w Toruniu. Zaledwie 86 centymetrów. A w tej godzinie popłyną u nas dźwięki od Kaigo i Cindy Lauper. Wybierzemy się też we wspólną wyprawę rowerową.

0: Awantura, obsesjon w radio gra. Coraz popularniejszy w Polsce jest bikepacking, czyli podróżowanie na dwukółkach z sakwami. Można spać pod namiotem albo wynajętych kwaterach, przez co jest taniej i pozwala dojechać niemal wszędzie.
1: Fajne podróżowanie na rowerze jest to, że można to zrobić we własnym tempie i na własnych zasadach. I nie trzeba się trzymać jakiegoś wyznaczonego ruchu drogowego, tylko właśnie po swojemu. Rower, mocno jego stroną jest to, że możemy się zatrzymać, zrobić zdjęcia, nagrać sobie wideo, posiedzieć nad wodą, posiedzieć sobie w lesie i skorzystać właśnie z tego, gdzie jesteśmy. Można to zrobić tanim kosztem, jeżeli ktoś jest w stanie, nie wiem, spać w namiocie, gotować samemu, tak? Natomiast są też takie formy dostępne, gdzie można gdzieś podjechać pociągiem, gdzie można wynająć sobie jakiś nocleg.
0: Bikepacking polecała rowerowa podróżniczka Justyna Matuszek, do której porad jeszcze dziś wrócimy. A po przerwie w Radio Gra m.in. Oskar Cems i Ricky Martin.
2: Reklama. Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
3: Citroen.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
10: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
9: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
10: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
9: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
11: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
12: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.
15: Nie idzie.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Przyglądamy się propozycjom na ten tydzień. Będzie bardzo filmowo. Dziś o 16:30 w dworze Artusa w ramach filmowych poniedziałków Starożytna Grecja i to może być dobry wstęp do zbliżającej się premiery Odysei. Jutro w ramach przeglądu filmu Federico Felliniego w kinie CSW o godzinie 18:00 słynne Noce Kabiri. Natomiast w piątek także w CSW, ale to połączenie obrazu i dźwięku. Zespół Runo, czyli doskonała toruńska formacja, zaprasza na premierę swojego wideoklipu do utworu Ćma. Będzie także spotkanie z twórcami i mini koncert zespołu. Przypomnę, piątek, kino Centrum, 18:00.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio gra. Hity. Pełne słońca.

0: Rembrandt, Just the way it is, baby. Tak rozpoczynały się muzyczne lata 90. Tak, ten utwór ma już 36 lat. A po krótkiej przerwie w radiu gra Wilkie, później Ray, która wczoraj wystąpiła z fenomenalnym koncertem podczas Montreux Jazz Festival, a jej gościnią była chociażby Alicia Keys.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
6: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
7: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
6: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
14: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
15: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
18: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
19: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Wafel teatralny złoty 45 sztuka. Sos Daftona różne rodzaje 520 gramów 4,59 opakowanie. Kostka zielona łąka piekuś 29,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
20: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
21: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
22: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
23: Po reklamie.
24: Dziś toruńskie termometry mogą wskazać maksymalnie 21 albo 22 stopnie Celsjusza, jednak przez silny wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa. Wieczorem i w nocy z poniedziałku na wtorek możliwe są opady deszczu.
1: To jest Radio Gra.

0: Why, where is my husband w Radio Gra. Wczoraj w Teatrze Wilama Chorzycy w Toruniu rozdano statuetki Wilamy 2025 dla najpopularniejszych twórców, ale także mecenasów teatru w minionym sezonie teatralnym. Najpopularniejszą aktorką głosami widzów została Joanna Rozkosz, natomiast aktorem Arkadiusz Walesiak. Warto także odnotować, że Wielkiego Wilama za 40-lecie pracy na toruńskiej scenie otrzymał Paweł Tchórzelski. Wszystkiego dobrego. Gratulujemy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz wafel teatralny złoty 45 sztuka. Sos Daftona różne rodzaje 520 gramów 4,59 opakowanie. Kostka zielona łąka piekuś 29,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
9: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel kraż.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach 17:00, czas na kolejne wiadomości z kraju i ze świata w Radio Gra.
4: Świat sportowy żyje skandalem na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
5: FIFA anulowała karę w meczu zawieszenie jednego z liderów amerykańskiej kadry, Florina Baloguna.
4: Miał on nie wystąpić najbliższej nocy w meczu 1/8 finału mundialu z Belgią, ale dzięki interwencji Donalda Trumpa wystąpi. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
5: Dzień dobry, witamy. Jak FIFA tłumaczy swoją decyzję?
6: No, Międzynarodowa Federacja powołała się na artykuł 27 kodeksu dyscyplinarnego. Zezwala on FIFA na całkowite lub częściowe zawieszenie kary. Belgijska federacja wydała jednak oświadczenie, w którym zaznacza, że FIFA złamała kilka innych zapisów. Największe emocje w tej sprawie budzi jednak to, o czym wspomnieliście, czyli interwencja samego Donalda Trumpa. Prezydent USA miał prosić szefa FIFA, Gianniego Infantino, by sprawa czerwonej kartki została ponownie przeanalizowana. Nie wiedziałem, że w biurach FIFA 5 lipca obchodzi się prima aprilis. Ta informacja to było dla mnie objawienie. Przyznał Rudy Garcia, selekcjoner reprezentacji Belgii, która o 2:00 w nocy polskiego czasu zagra z USA o awans do ćwierćfinału.
5: Zabieramy Was na przejażdżkę najpiękniejszymi trasami kolejowymi w Polsce i Europie. A dziś podróżujemy nad Odrzanką, czyli linią łączącą Wrocław ze Szczecinem.
4: Do pociągu na stacji w Zielonej Górze wsiadł nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który razem z pasażerami podziwia piękno województwa lubuskiego.
7: Ja lubię oglądać teren i dlatego siedzę przy oknie. Dla mnie się w ogóle ta trasa podoba. Już teraz jest bardziej zielono, nie? Już jak przyjdzie lato, to już całkiem człowiek odpoczywa w tym wypadku, nie?
8: Nad Odrzanka. Przed chwilą przecinaliśmy Odrę w takim charakterystycznym miejscu w Nietkowicach. I jakie wrażenia są, jeśli chodzi właśnie o te walory takie?
9: No wie pan, ja tutaj mieszkam, tak, zielone płuca polskie, jakby nie było, lubuskie. Miałam znajomą niedawno, no to była zachwycona tutaj tym lasem w ogóle i spokojem.
5: Och, zazdrościmy, co?
4: Pewnie, że zazdrościmy.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. fartproduct.pl.
12: Co czeka nas w najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu? Nadal na niebie trochę słońca, trochę chmur, utrzyma się ten silniejszy wiatr, a wieczorem i w nocy możliwe są opady deszczu. Jutro w ciągu dnia będzie chłodniej niż dzisiaj, maksymalnie do 19 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. fartproduct.pl.
3: Kolejne wiadomości w Radiu Gra za niecałą godzinę. Ech, cóż to był za ślub. Ponad 1000 gości, a dla młodej pary, czyli Taylor Swift i Travisa Kelce, śpiewał sam Paul McCartney. No i nieważne ilu gości i nieważne kto śpiewał, ważne, czy będą żyli długo i szczęśliwie.

Wiki Gabor i Kaja, ramię w ramię, to ciekawa propozycja na wakacyjne wtorki i czwartki w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu. Cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci od 5 do 12 lat oraz ich opiekunów, czyli wakacyjne spotkania z przyrodą. Jutro pierwsze takie spotkanie o godzinie 11, w czwartek o godzinie 12, a te wtorkowe zajęcia poświęcone będą zwyczajom żywieniowym wybranych mieszkańców ogrodu. Potrzebne są zapisy telefoniczne pod numerem 506 970 996. Powtarzam, 506 970 996. A w radiu gra już po przerwie chociażby Sia i Dawid Podsiadło.

0: Radio gra, hity pełne słońca.
1: Winter Raptors Radio Pro.

0: Basing Element to You w Radio Gra w sam raz na wakacje. Wracamy do tematu bikepackingu, czyli podróżowania na dwóch kółkach z akwami. Właśnie nasza podróżniczka Justyna Matuszek podpowiada, w co się spakować na taką rowerową wyprawę.
1: Różnego rodzaju teraz mamy super sprzęty, które się dopasowują do rowerów i nie przeszkadzają aż tak bardzo, a ułatwiają życie takie rowerowe, więc mamy różnego rodzaju właśnie asortymenty rowerowe, które są ogromnie dostępne teraz na wielu, że tak powiem, sklepach i platformach. Także to już też nie jest trudność, ale zupełnie najzwyklejsza sakwa z marketu, która jest do roweru przystosowana każdego, też się sprawdzi.
0: A więc dla chcącego nic trudnego. W Radiu Gra do 18:00 między innymi Phil Collins oraz Shania Twain.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
10: Po reklamie.
11: Co czeka nas w najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu? Nadal na niebie trochę słońca, trochę chmur, utrzyma się ten silniejszy wiatr, a wieczorem i w nocy możliwe są opady deszczu. Jutro w ciągu dnia będzie chłodniej niż dzisiaj, maksymalnie do 19 stopni.

0: NSYNC, bye, bye, bye. Ja też mówię bye, do usłyszenia, ale zostańcie z nami, bo za chwilę kolejne wiadomości, a później wakacje po godzinach i Przemek Grabowski. A Mariusz Skłodanowski mówię do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia, good idea! Wepceria Mamma Mia, spróbuj dan kuchni brazylijski.
2: Mamma Mia, w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
1: Zapraszamy!
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
9: Po reklamie.
10: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
11: W dobie coraz powszechniejszych tłumaczeń z pomocą sztucznej inteligencji można odnieść wrażenie, że nie warto już uczyć się języków obcych.
12: Nic bardziej mylnego, przekonuje Międzynarodowy Zespół Naukowców. Wyniki ich badań pokazują, że mówienie obcymi językami odmładza nam mózg.
11: No i te wyniki poznał Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej. Witaj, Grzegorzu, jak to zbadano?
12: Badano grupę mieszkańców kraju Basków, którzy znali od 1 do 4 języków i posługiwali się w różnych kombinacjach baskijskim, hiszpańskim, francuskim i angielskim. Mierzono aktywność ich mózgu przez rejestrację słabych pól magnetycznych generowanych przez aktywne komórki. Na tej podstawie z pomocą sztucznej inteligencji określano zegar starzenia się ich mózgu. Okazało się, że osoby posługujące się 2 językami miały mózg, który wyglądał na średnio 6 lat młodszy niż ich rówieśników mówiących tylko jednym językiem. W przypadku osób znających 3 języki różnica wynosiła 7 lat, a u poliglotów władających 4 językami aż 13 lat.
11: A teraz niezwykły jubilat.
13: Rocky.
11: Filmowy Rocky, czyli Sylwester Stallone, ma dziś 80 urodziny. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Witamy
14: Cię,
11: Kasiu.
14: Dzień dobry, ja mam nawet tort dla Sylwestra i ojej, dla Ciebie, Ewa. No ojej. Tak, no jak urodziny,
11: to ja
14: urodziny.
11: Oddam Sylwestrowi. To jest, Kasiu, bez wątpienia aktor, który na stałe, tak, wszedł do popkultury.
14: Nawet jeśli nie oglądaliście jego filmów, to pewnie wiecie, że to i Rocky, i Rambo, i Tango, a ostatnio serialowy Tulsa King. Ale ten znany z ról twardych mężczyzn aktor ma też na koncie Oscara.
15: And to all the Rockies in the world, I love you.
14: Kocham wszystkich Rockich tego świata, tak mówił odbierając nagrodę, gdy nakręcony pół wieku temu film dostał Oscara. Ta opowieść o sportowcu, który nigdy się nie poddaje, stała się takim mottem pana Sylwestra, który w młodości miał wadę wymowy, sprzątał klatki w zoo, spał na ławkach w parku i marzył o Hollywood. Dziś nie zwalnia tempa. Z Quentinem Tarantino właśnie pracuje nad serialem gangsterskim.
11: To co, Kasiu, jeszcze życzenia. Życzymy jubilatowi przede wszystkim kolejnych lat, tak, w zdrowiu.
14: I w takiej formie.
11: Fantastycznej formie.
14: Tak jest. Tak.
16: Jeżeli chodzi o noc w Toruniu, to ma być maksymalnie do 16 stopni Celsjusza. Spodziewajmy się także opadów deszczu. Jutro w ciągu dnia także ma być deszczowo, a na niebie sporo chmur. Do tego utrzyma się ten silny wiatr. Na termometrach będzie maksymalnie do 19 stopni.
10: No hej, cześć, witajcie na wakacjach, to znaczy może niektórzy z was na wakacjach, bo prowadzący to raczej nie, ale będzie bardzo miło wakacyjnie, przebojowo, będzie mnóstwo hitów pełnych energii. Przemek Grabowski z wami na starcie naszego spotkania. Johnny Hates Jazz za chwilę, ale teraz męskie granie orkiestra, wiadomo, w wakacje musi być.

wakacje, to często jest tak, jak w tej piosence właśnie, że no money, wielki hit od Galantis, no ale można podreperować sobie budżet, nie wiem, może jakoś dorobić jakieś dodatkowe prace. Od razu mi się przypomniało, jak to było za dzieciaka. Słuchajcie, ja nie wiem, czy jeszcze przyjmują. Truskawki jeszcze są, można zapisać się na zbiory, a jak nie, to na jagody, a już niedługo przecież pojawią się. Także grzyby na początku sezonu grzybowego w skupie to dają naprawdę spore pieniądze. Ja chyba też się na tym zastanowię. Czekając na wysyp grzybów, posłuchamy sobie Pitbulla za chwilę po Racho i Loco.

Uwielbiamy wracać do takiej klasyki, król popu Michael Jackson. Na Netflixie macie nowy dokument o historii Michaela Jacksona. No i są tam naprawdę ciekawe historie. Nie będę tutaj za bardzo zdradzał, żeby nie było, że wszystko opowiedziałem i już wszystko wiadomo. Za chwilę zespół Phil. Dawno tutaj nie było Piotra Kupichy z chłopakami, ale teraz nasz import z dalekiej Brazylii. No kiedy u nas lato i wakacje i słońce, to u nich zima, ale wiecie, u nich zima to tak jak u nas lato. Alok Brazylia w Radiu Gra, Dive Into Me.

0: Tegoroczne lato to także lato muzyki Afro House i tutaj właśnie taki gatunek, takie klimaty zrobił to Niemiec Topic. Zaśpiewała dla niego Becky G. Sorry, papi, to dla każdego tatusia, tatuśka, może nawet o tej porze w drodze. Dla tych, co za kierownicą z radiem gra i dla tych, którzy już na relaksie przy poniedziałku, za chwilę plażowy hit, tak, zabiorę was na plażę, niekoniecznie nad Bałtykiem, bo tam w tym tygodniu chłodno. Czeka In A Circle i słynne Games People Play.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Brie Commerce zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
7: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
12: Po reklamie.
13: Jeżeli chodzi o noc w Toruniu, to ma być maksymalnie do 16 stopni Celsjusza. Spodziewajmy się także opadów deszczu. Jutro w ciągu dnia także ma być deszczowo, a na niebie sporo chmur. Do tego utrzyma się ten silny wiatr. Na termometrach będzie maksymalnie do 19 stopni.
14: To jest Radio Gra.

0: Lata lecą, a ten hit brzmi doskonale i do tego przeboju tańczą czasami przeróżne pokolenia, wszystkie pokolenia, w szczególności na przykład w trakcie wesela. Words don't come easy, to takie łatwe, wpada w ucho, a i w parze można fajnie zatańczyć. Zostańcie z Radiem Gra, mam dla was hity pełne słońca, będą klasyki, będą wakacyjne nowości, no i mundialowy hicior za chwilę, Shakira i Burna Boy.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
13: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
14: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
13: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
15: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
16: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
17: Bo jest tu Politechnika.
18: Bo jest Politechnika Bydgoska.
19: Bo jest Politechnika Bydgoska.
20: Politechnika Bydgoska.
21: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
22: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
1: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Jak wyprzedasz, to w euro.
2: Po reklamie.

Zrobiło się tak trochę nostalgicznie na wakacjach z Radiem Gra. I Want It That Way od ekipy Backstreet Boys. A jak wakacje, to na pewno charakterystyczne hity. Ja się przyznam, że jak lato, to zawsze mam skojarzenia z tym hitem zespołu aż z Australii. Down Under, Man at Work, bo słychać tutaj plaże, słońce, no i taki pozytywny australijski słoneczny klimat.

That's the way my heart goes. To Marie, praktycznie piosenkarka jednego hitu, ale był to wielki, wielki przebój w Europie przede wszystkim, a za chwilę w głośniku w radiu gra. No już teraz można powiedzieć, że na pewno nie artystka jednego przeboju, bo ma ich już na koncie trochę i za chwilę Bledka, dwa dni. No i również bardzo przebojowy Enrique Iglesias. Ja wciąż czekam, kiedy może jakiś koncert Enrique i Julio. Może to się jeszcze wydarzy. Zagram wam jeden z pierwszych hitów Enrique, czyli słynne Bailamos.

0: Bonnie Tyler chciała w tym roku ostro pokoncertować, niestety trafiła do szpitala i ze względu na problemy zdrowotne musiała odwołać serię swoich występów tutaj w wielkim hicie Bonnie Tyler, If You Were A Woman. I teraz coś nowego, dziewczyna, która koncertów nie odwołuje, z przyjemnością wraca co jakiś czas do Polski, znamy ją doskonale, to Ina, wielka gwiazda w Rumunii, no i teraz sięga także po takie, wiecie, hiszpańskie klimaty w nowości, w plażowej nowości na lato z Radiem Gra. Ina i jej Morenito.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: świetnie to przerobił David Guetta, to jego wersja Just the Way You Are od Milki, a już niedługo na scenie, może także w Polsce, Elvis. Nie, Elvis Presley. Niektórzy wierzą, że Elvis wciąż żyje, tylko Elvis Guetta, syn Davida Guetty, też już miksuje, też pojawia się w klubach i powoli na festiwalach. A za chwilę w radiu gra kolejny hit pełen słońca, Wake Me Up Before You Go Go, na pobudzenie, zanim skończy się dzień, a to jeszcze trochę, czeka zespół WEM.
1: Reklama. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Ekstra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Ekstra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Mogliśmy poczuć się tak, jak na koncercie, bo była to wersja zarejestrowana na żywo. Tina Turner i David Bowie zrobili kiedyś wspólnie właśnie ten hit Tonight. Dziś wieczorem Tonight słuchacie Radia Gram. Jeżeli kochacie wielkie nazwiska, no to wrócę do muzyki Joe Cockera, który przecież też zrobił przebój na lato. Ciekawe, czy kojarzycie ten hit i czy pamiętacie ten tytuł.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

rzeczywiście lato w mieście zazwyczaj jest trochę bardziej gorące, w szczególności jak dookoła betonoza, ale zawsze można się schować gdzieś w parku. Same in the City, wersja legendarnego Joe Cockera. No w tym tygodniu to przynajmniej na początku bez upałów, ale w weekend zrobi się cieplej, będzie naprawdę przyjemnie ciepło, a nawet bardzo ciepło, bo do Europy wraca bomba ciepła, ale nie będzie aż tak upalnie jak na przykład we Francji. Tam to biją się o klimatyzatory, a nawet małe wentylatorki. No mają tam problem, może to jest jakiś właśnie pomysł na biznes, na money. Teraz będzie piosenka o biznesie i o pieniądzach. All about the money. Pamiętamy, przypominamy. No i gramy w radio.

0: mama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Hej, zwrotomocni!
3: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

trzech wielkich imprezowych hiciorów. Nie uwierzycie, z kim ona zrobiła kawałek z Alokiem i chyba powinniśmy to zagrać. Kto by chciał, dajcie znać. No i teraz kolejne hity, które polecam wam na wakacje, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek będziecie. Za chwilę Szalalalala. No chyba wszyscy znają ten refren, proszę się przyznać. Kto zna Szalalalala, co było dalej? In the morning oczywiście i In the sunshine, Venga Boys, ale teraz król internetu i od jakiegoś czasu również król mikrofonu, Alex Warren w radiu gra, jego Passenger.

Bo najważniejsza jest miłość. L-O-V-E, wiadomo, to Ina imprezowo na wakacjach, a teraz kolejny hit pełen słońca, czas na disco klasyk, bo w wakacje też rozgrzewam nasz gramofon w studiu Radia Gra. Jeden z największych disco klasyków, gdziekolwiek jesteście o tej porze, to

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
4: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.

tylko pieprz i sól. Wielki hit Kasi Kowalskiej. No wiadomo, pieprz i sól musi być na grilla, żeby mięsko dobrze doprawić. A jeżeli wybieracie się wkrótce na wakacyjne ognisko i na wakacyjne kiełbaski z ogniska, no to musi być oczywiście obowiązkowo musztarda. No kiełbaska z ogniska musi być z musztardą, chociaż wiem, że niektórzy preferują tak z ketchupem, z ketchupem. Tak więc, który team jesteście? Jesteście drużyna musztarda, czy drużyna ketchup? Dla tych, którzy szykują się może na ognisko, na biwaku z Radiem gra Gigi D'Agostino, kolejny imprezowy klasyk na wakacjach. L'amour toujours.

Velvet i jej Chemia Chemistry z Radiem Gra na wakacjach. A czy folgujecie sobie na wakacjach? No to uwaga na kalorie, bo wiecie, to się może skończyć przymusową siłownią we wrześniu. A najnowsze badania pokazują, że ograniczenie spożywania posiłków ma pozytywny wpływ na długość życia i nasze zdrowie. Tutaj Ameryki nie odkryto, wiadomo, mniej czasami znaczy lepiej, a na pewno zdrowiej. Może warto sobie wziąć to do serca, może dzisiejszą kolację sobie przeniesiemy jutro na śniadanie, co wy na to? I posłuchamy fajnej nowości, którą polecam w Radiu Gra na wakacje. To Shimza i Arco, słoneczne Afro House'y w numerze Fire, Fire.

0: sama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

To tak jak z pogodą na wakacjach, często to jest loteria, w szczególności u nas, na przykład nad Bałtykiem. Lottery to Lejto i Lukala zrobiły to razem. Teraz szybka zagadka show biznesu. David i Victoria Beckhamowie, jak myślicie, jak długo są już razem jako małżeństwo? Można strzelać. Kto wiedział, że to 27 lat? 27 lat zleciało. Świętowali przepięknie w ostatni weekend, a my świętujemy wakacje i kolejny hit pełen słońca, trochę klasyki na wakacjach z radiem gra Malinowy Król od Urszuli.

0: mama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.